0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Maryla Żukowska. Witam Państwa we wtorek 30 czerwca na antenie LRT Klasyka. Utrzymujące się na Litwie upały sprawiają, że do szpitalnych oddziałów ratunkowych trafia coraz więcej osób z objawami przegrzania organizmu. Jak naprawdę wygląda życie studenta wokalistyki jazzowej i czy udział w talent show rzeczywiście otwiera drzwi do kariery? O studiach, koncertach, tremie, kulisach programów Lietu Vos Balsas i The Voice of Poland oraz o tym, czego publiczność nie widzi, porozmawiamy z Andrzejem Stankiewiczem. O tym i o najważniejszych wydarzeniach dnia już za chwilę. Utrzymujące się na Litwie upały sprawiają, że do szpitalnych oddziałów ratunkowych trafia coraz więcej osób z objawami przegrzania organizmu. Lekarze przypominają, że wysokie temperatury mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, dlatego warto jest wiedzieć, czym się różni przegrzanie od udaru słonecznego i jak właściwie reagować w obu przypadkach. Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Kliniki Kowieńskiej dr Lina Zderginawicz wyjaśnia, że choć objawy obu stanów są podobne, nie należy ich ze sobą mylić. Przegrzanie organizmu jest łagodniejszym stanem. Osoba odczuwa osłabienie, nudności, czasem dochodzi do wymiotów, a skóra jest chłodna i wilgotna. Znacznie groźniejszy jest natomiast udar słoneczny, podczas którego temperatura ciała gwałtownie wzrasta. Chory może być bardzo osłabiony, mieć nudności, wymioty, a w cięższych przypadkach dochodzi również do zaburzeń świadomości. Specjaliści przypominają, że w przypadku udaru słonecznego należy jak najszybciej przenieść poszkodowaną osobę do cienia lub chłodnego pomieszczenia, schładzając głowę i kark zimnymi, wilgotnymi okładami oraz podawać wodę, jeśli jest przytomna. W przypadku przegrzania najważniejszy jest odpoczynek w chłodnym miejscu, nawadnianie organizmu i stopniowe obniżanie temperatury ciała. Jeżeli jednak stan chorego się pogarsza, pojawia się bardzo wysoka gorączka lub zaburzenia świadomości, konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna. W związku z utrzymującą się falą upałów lekarze apelują także o unikanie przebywania na słońcu w najgorętszych godzinach dnia oraz o regularne picie wody. Dzisiaj mija ważny termin dla osób oszczędzających w drugim filarze systemu emerytalnego na Litwie. To ostatni dzień na złożenie wniosku o rezygnację z dalszego oszczędzania, jeśli zgromadzone środki mają zostać wypłacone jeszcze do 15 lipca. Osoby, które nie zdążą złożyć dokumentów w terminie, również będą mogły otrzymać swoje pieniądze, jednak wypłata nastąpi w późniejszym terminie. Wnioski należy składać bezpośrednio do towarzystw zarządzających funduszami emerytalnymi. Firmy rozpatrują je w cyklach kwartalnych, a wysokość wypłaty zależy od aktualnej wartości.

0: jednostek funduszu w momencie realizacji. Jak wynika z danych Sodry, w pierwszym kwartale z możliwości wycofania środków skorzystało już ponad 500 000 mieszkańców. Rzeczniczka Sodry Małgorzata Kozicz podkreśla, że w drugim kwartale tempo rezygnacji z oszczędzania jest mniejsze, choć pytania zadawane przez mieszkańców pozostają podobne. Jednocześnie rozszerzono listę ciężkich chorób uprawniających do wcześniejszego zakończenia oszczędzania w drugim filarze emerytalnym. Dzięki temu kolejne grupy pacjentów będą mogły ubiegać się o wypłatę zgromadzonych środków. Sodra apeluje również o ostrożność, przypominając, że w okresach wzmożonego zainteresowania zmianami w systemie emerytalnym uaktywniają się oszuści finansowi. Mieszkańcy są proszeni, by nie udostępniali swoich danych osobowych ani bankowych osobom podszywającym się pod pracowników instytucji finansowych czy państwowych. Po blisko 15 latach od upadku banku Snoras nastąpił przełom w jednej z najgłośniejszych spraw finansowych w historii Litwy. Były główny akcjonariusz i prezes banku Władimir Antonow podczas rozprawy przed litewskim sądem apelacyjnym przyznał się do wszystkich zarzucanych mu przestępstw i wyraził skruchę. To pierwszy raz, gdy publicznie uznał swoją odpowiedzialność za działania, które doprowadziły do upadku jednej z największych instytucji finansowych w kraju. Na własny wniosek Antonow złożył wyjaśnienia przed sądem i poprosił o zastosowanie skróconego postępowania dowodowego, co ma przyspieszyć zakończenie procesu. Były bankier przyznał, że razem z drugim udziałowcem Snorasu, Rajmundasem Baranauskasem, świadomie podejmował decyzje niezgodne z prawem, tłumacząc je próbą ratowania banku po światowym kryzysie finansowym z lat 2008-2009. Jak podkreślił, kierował się logiką biznesową, choć dzisiaj, jak mówi, żałuje swoich decyzji. Żałuje od 15 lat, ale życia nie da się przewinąć jak kasety, powiedział podczas rozprawy. Jesienią ubiegłego roku Antonow i Baranauska zostali zaocznie skazani na kary przekraczające 10 lat pozbawienia wolności. Według prokuratury odpowiadają m.in. za przywłaszczenie majątku banku o wysokości ponad 509 milionów euro, doprowadzenie do przestępczego bankructwa oraz pranie pieniędzy. Państwo domaga się także przepadku 105 milionów euro. Antonow został w maju przetransportowany z Francji na Litwę na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i pozostania w areszcie do czasu prawomocnego zakończenia procesu. Równolegle toczy się przeciwko niemu również postępowanie przed sądem na Łotwie dotyczące działalności powiązanego z grupą Snoras, banku Latvijas Kraibanka. Widzowie najczęściej oglądają kilka minut występu na scenie, ale rzadko zastanawiają się, ile godzin pracy, ćwiczeń i wyrzeczeń kryje się za każdym wykonaniem. Student wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej w Gdańsku, Andrzej Stankiewicz, przekonuje, że muzyka to nie tylko pasja, lecz także wymagający kierunek studiów, codzienna nauka, improwizacja, koncerty i nieustanne rozwijanie własnej artystycznej tożsamości. Wracamy także do jego udziału w programach Lietuvos Balsas i The Voice of Poland. Rozmawiamy o stresie przed milionową publicznością, kulisach telewizji oraz o tym, czy talent show rzeczywiście są przepustką do muzycznej kariery. Wokalistyka jazzowa uchodzi za jeden z najbardziej wymagających kierunków muzycznych. Co najbardziej zaskoczyło Cię na studiach po rozpoczęciu nauki?
1: Najbardziej zaskakujące chyba było zderzenie się z tym wszystkim takim nowym, bo jazz dla mnie też jest takie coś nowego, nowy taki styl śpiewania. Byłem też zaskoczony tego luzu, takiego, że bardzo potrzebują od nas pokazywania siebie jako wokalistę, a spodziewałam się totalnie czegoś innego, że będzie to takie narzucanie i takie konkretne uczenie się pewnych schematów. Of course, jest tego trochę, że musimy się nauczyć standardów jazzowych, tych tematów, takie jakie oni są, a później możemy siebie wykazać w improwizacji. Więc takie pozytywne moje zaskoczenie było, że naprawdę możemy być sobą jako artyści.
0: Jak wygląda typowy dzień studenta wokalistyki jazzowej? Ile czasu zajmuje sama nauka śpiewu, a ile praca nad teorią muzyki czy improwizacją?
1: Teorii mamy bardzo mało. Większość zajęć to są praktyczne. Mamy zespoły wokalne, zespoły też instrumentalno-wokalne, improwizacje, emisję głosu. Mamy też emisję głosu indywidualną i grupową. Mamy również literaturę jazzową, mamy też harmonię jazzową, więc dzień wygląda tak, że wstajemy wcześniej, idziemy na zajęcia z emisji głosu, każdy przedstawia pewne ćwiczenia, pracujemy nad problemami wokalnymi w grupie, co jest bardzo fajne, że możemy się uczyć o jeden od drugiego. Później idziemy na zespoły wokalne, śpiewamy standardy jazzowe i mamy od razu taką praktykę sceniczną, że wychodzimy na scenę i śpiewamy przed swoimi przyjaciółmi z roku.
0: Jazz często kojarzy się z wolnością i spontanicznością. Czy można nauczyć się improwizacji, czy jest to raczej kwestia charakteru i wrażliwości muzycznej?
1: My się uczymy improwizacji, w ogóle poznajemy schematy pewne, uczymy się też różnych skal muzycznych i według nich też próbujemy budować nasze improwizacje, żeby one były bardziej rozbudowane, żeby były ciekawe, zastosowane przebiegi harmoniczne, żeby teraz utrudniać sobie życie, można powiedzieć, ale to w taki pozytywny sposób, że szukamy ciekawego brzmienia i w ogóle też naszego języku w improwizacji, bo mamy coś takiego jak skat, czyli skatujemy. Czasami mówimy improwizujemy, a czasami mówimy skatujemy. To jest to samo. Szukanie swojego języka skatu to jest bardzo też fajna przygoda. Uczymy się tego poprzez, jak mówi nasza pani, że język kosmitów, że próbujemy zastosowywać jak najbardziej ciekawe zbitki liter i różne erki, czy na przykład różne takie ciekawe rzeczy, co możemy zrobić z naszym aparatem mowy.
0: Wielu młodych ludzi marzy o karierze wokalisty, ale rzadko widzi jej kulisy. Co jest najtrudniejsze w życiu młodego muzyka, o czym publiczność zazwyczaj nie ma pojęcia?
1: Ogrom pracy. Z jednej strony robimy to, co lubimy, ale to naprawdę wymaga bardzo dużego skupienia i też musimy pamiętać o tym, że jesteśmy zazwyczaj też oceniani i musimy też starać się pokazywać jak najwięcej nowych rzeczy, czego się nauczyliśmy i czasami bywa tak, że nie mamy pomysłu, co mamy zrobić, więc wtedy jest trochę tak trudniej, żeby odnaleźć coś w sobie. Na pewno to mamy, tylko że ten natłok tej pracy, w ogóle ćwiczenia tego wszystkiego, no czasami odbiera siły po prostu. No trzeba pamiętać o tym, że naprawdę to jest ogromna praca przede wszystkim nad sobą, no i zmierzenie się po prostu z taką intensywną pracą wokalną, że naprawdę tego materiału jest bardzo dużo do nauczenia się.
0: Brałeś udział zarówno w Lietuvos Balsas, jak i The Voice of Poland. Jakie były największe różnice między tymi programami, zarówno pod względem organizacji, jak i też atmosfery?
1: W Wilnie to dla mnie była taka przygoda, to była taka moja pierwsza przygoda z telewizją, taką dużą, więc wspominam bardzo pozytywnie i naprawdę super było, bardzo się komfortowo czułem. Myślę, że też przez to, że byłem w swoim kraju, jakby u siebie w domu, no i atmosfera też była super. W ogóle i jurorzy, i w ogóle wszyscy, którzy pracowali w studiu, było czuć wsparcie i wszystko. W polskim było dla mnie to bardziej stresujące. Myślę, że też przez to, że to była Warszawa, że to była Polska, że trzeba było dojeżdżać i nie zawsze byłem wyspany i to też taki dodatkowy stres. No i czuć było ogrom tego programu, że naprawdę to oglądają miliony ludzi i że jak każdy się stara, no i było bardziej, czułem się bardziej spięty. Myślę, że przez to, że czułem taką ogromną, nie presję, ale taką presję od siebie, że wiem, że obejrzą mnie miliony ludzi przez telewizję, że odpowiedzialność też, bo reprezentuję też Litwę, więc trochę to było takie stresujące bardziej.
0: Czy dzisiaj, patrząc z perspektywy kilku lat i zdobytego doświadczenia, nadal wierzysz, że programy typu Talent Show są dobrą drogą do rozpoczęcia kariery muzycznej?
1: Tak, uważam, że to jest super, super miejsce, żeby się pokazać na taką szerszą publiczność, bo na pewno oglądają te programy też i producenci muzyczni, gdzie na pewno ktoś się zainteresuje wami w ogóle, jak masz coś do przekazania. No i myślę, że to jest dobra droga, naprawdę, jakby gdybym mógł cofnąć czas do tyłu, może bym nie szedł na te programy. Na początku bym zrobił materiał muzyczny i później bym poszedł na jakiś program, żeby było po prostu jakiś przygotowany materiał, że później słuchacz przyjdzie na przykład na Spotify'a i posłucha moich piosenek, że na przykład znajdzie mnie, żeby posłuchać, gdyby chciał. A wtedy jeszcze nic nie miałem.
0: Co
2: Co według ciebie dzieje się z uczestnikami takich programów po zgaśnięciu kamer? Czy młodzi artyści otrzymują wystarczające wsparcie, by odnaleźć się w branży?
1: Myślę, że też to zależy od otoczenia, w jakim jest artysta, bo jeśli telewizja się zainteresuje, to na pewno będzie duże wsparcie. Niektórzy po prostu przychodzą, zaśpiewają i wychodzą, więc czasami trzeba to o tym pamiętać, że nie zawsze się udaje z pierwszego razu zdobyć jakieś ogromne wsparcie. Do tego trzeba też być przygotowanym, ale to jest, trzeba pamiętać, że to jest bardzo duży krok do przodu, że to jest bardzo duże się przełamanie.
2: Koncertujesz na różnych scenach. Czy pamiętasz występ, który szczególnie zapadł ci w pamięć? Niekoniecznie dlatego, że wszystko poszło zgodnie z planem.
1: Jeden taki najbardziej stresujący mój występ to był na The Voice of Poland, bo wtedy naprawdę czułem się bardzo przerażony, nie czułem się komfortowo w piosence. Totalnie. No i po prostu wiedziałam, że idę, co będzie, to będzie. Zapamiętałam go jako najbardziej stresujący występ na świecie. Jeszcze siedziałam na takim kapoku i ten kapok zaczął się opuszczać już podczas nagrywek i udawałam, że siedzę na krześle, po prostu stałem zgięty, żeby to jakoś wyglądało. To wszystko tak nie szło, więc byłem naprawdę zestresowany. Myślałam o tym, żeby nie spać z tego krzesła. No, a takie najbardziej pozytywne to było na Akademii Muzycznej, kiedy wykonywałam swój utwór i robiłem taką grę z publicznością, że robiliśmy deszcz na sali, że część sali klaskała, a część sali robiła takie szumy dłoniami i to naprawdę stworzyło taką tą sferę. Było takie wrażenie, że byliśmy gdzieś poza, że było to gdzieś na przestrzeni jakiejś, na przyrodzie, więc bardzo pozytywnie to przypominam i ta energia od publiczności po prostu dała totalnie inne brzmienie tej piosence.
2: Każdy artysta mierzy się z tremą. Jak wyglądają twoje ostatnie minuty przed wyjściem na scenę i czy stres zmienił się od czasów pierwszych występów?
1: No, jest większa kontrola nad tym stresem, ale to wszystko zależy od tego, czy materiał jest dobrze przygotowany, szczerze mówiąc, bo jak są na przykład utwory, które nie są pewne, no to wtedy ten stres jest ogromny i myślisz jedynie o tych kilku utworach, które na przykład są trudniejsze, czy nie są douczone. Czasami tak się zdarza, że mamy dzień, żeby przygotować jakiś jeden kawałek, no to w takim razie trzeba się spiąć i jest ten stres, że może coś nie pójść, ale zawsze staram się wyciszyć się przed wyjściem na scenę, wypić wody, żeby strony były nawilżone, żeby żaden kłaczek mi tam nie wyszedł podczas występu. No i co? No, to jest takie najważniejsze, się wyciszyć i się nastroić, że będzie super występ i sobie wszystko to zwizualizować przed wyjściem na scenę, że już stoisz na scenie i zawsze sobie staram się jakby wyobrazić, jak się czuję po występie, że czuję się świetnie. No i takie nastawienie mi bardzo pomaga.
2: Czy zdarzyło się ci przeżyć na scenie sytuację, która w tamtym momencie wydawała się katastrofą, ale dzisiaj wspominasz ją z uśmiechem?
1: Miałam taką sytuację, że śpiewałam z koleżanką w duecie i to ogólnie się powtarzało kilka razy, więc to już jest taki żart, że Andrzej, pamiętaj włączyć mikrofon, bo czasami wydarza się tak, że musimy sami włączyć mikrofon. Sobie tak śpiewam na jednym koncercie i myślę, nie słyszę siebie, pokazuję, że głośniej, patrzę, mikrofon wyłączony. W drugim występie później to samo, że mikrofon był wyłączony, więc już mi mówią, Andrzej, pamiętaj wyłączyć mikrofon. No jak mi powiedzieli, to zapomniałem i znowu się wydarzyło, więc teraz jest to taki żart, żeby włączyć mikrofon.
2: W świecie mediów społecznościowych od muzyków oczekuje się dzisiaj nie tylko talentu, ale też ciągłej obecności w internecie. Czy łatwiej jest dzisiaj budować karierę muzyczną, czy wręcz przeciwnie?
1: Są plusy i minusy. To jest Instagram, TikTok, to są super placówki na to, żeby promować siebie, ale pamiętajmy o tym, że każdy ma dostęp do tego teraz, więc jest tego więcej i jest bardzo dużo konkurencji, no ale zawsze warto próbować. Jakby fajnie się pokazywać na socjalach, żeby pokazywać to, co robisz i no i starać się nie myśleć o tym, że jest takich 10 milionów ludzi nad więcej, którzy też robią to samo. A może to będziesz ty? Że się wybijesz, why not? Trzeba próbować. Lepiej żałować, że spróbowałeś, niż żałować, że nie spróbowałeś, więc do przodu.
2: Jak studia jazzowe wpłynęły na twoje postrzeganie muzyki? Czy zmieniły sposób, w jaki słuchasz swoich ulubionych artystów lub tworzysz własne interpretacje?
1: Ogólnie muzyka jazzowa bardzo wpłynęła też na moją własną muzykę, przez to, że poznałem, jak może brzmieć inaczej muzyka, że możemy też dodawać inne przebiegi harmoniczne, że możemy stworzyć bardziej ciekawsze akordy. No i to było dla mnie takim odkryciem, że mogę zastosować coś więcej niż po prostu 3 akordy w piosence, co też nie jest złe, ale teraz widzę, że akurat tego potrzebuję.

0: próbuję, że to akurat te takie ciekawsze brzmienia bardzo służą moim utworom, więc też zaczynam bardziej zwracać uwagę na innych artystów muzykę, jakie co stosują, jakie nawet instrumenty, jakie wokalizy, jak w ogóle budują melodie. I to zawdzięczam wszystko studiom, bo naprawdę otwierają większą, dają większą świadomość muzyki. Pokazują, że co można więcej stworzyć na podstawie na przykład jednego akordu, że ten jeden akord może zabrzmieć 10 tysięcy różnych barwach.
1: Czy jest coś, czego nauczyła cię scena koncertowa, a nie da się tego nauczyć na żadnej uczelni muzycznej?
0: Szybko reagować na pewne sytuacje, bo to są rzeczy, których nie da się przewidzieć, że na przykład jakiś instrument nie gra, nie słychać go w odsłuchu, czy na przykład ktoś gra inną piosenkę, czy nie słyszy siebie w mikrofonie i musisz siebie słyszeć z sali, co jest bardzo trudne, bo dźwięk przychodzi z opóźnieniem. Trzeba pamiętać o tym. No, więc szybko reagować na pewne sytuacje. Tego nigdzie się nie nauczysz, tylko scena ciebie to nauczy.
1: Gdybyś mógł wrócić do momentu przed swoim pierwszym castingiem do talent show, jaką jedną radę dałbyś młodszemu sobie?
0: Bądź odważny, nie bój się ryzykować i bądź sobą. To są najważniejsze rzeczy. Wcześniej miałam takie w ogóle podejście, że trzeba być jakimś ciekawym, jakimś takim w ogóle zrobić sobie wizerunek sceniczny, bo to jest trochę też narzucane w ogóle z różnych stron, że to, a no bo ma wizerunek sceniczny, fajną ma historię, la la la. No i też zaczynasz się zastanawiać nad tym, że a co ja mam w sobie ciekawego? Jakby i zaczynasz coś wyciągać i w ogóle wymyślać o sobie pewne rzeczy, które może aż nie są tak istotne w twoim życiu. Nigdy nie robiłem czegoś na przykład, co nie było w moim życiu, tylko bardziej to może wyróżniałem. Ale teraz bym po prostu poszedłbym bardziej w tą stronę, żeby być sobą, bo to jest takie najbardziej szczere, a publiczność bardzo to wyłapuje. I to bardzo widać, kiedy ktoś jest naprawdę taki, no jaki jest, a kto wymyśla sobie pewien wizerunek.
1: Wokalistyka jazzowa często wymaga odkrywania własnej interpretacji utworów. Czy był moment, kiedy poczułeś, że przestałeś naśladować innych i znalazłeś własny głos jako artysta?
0: Powiem szczerze, w jazzie jeszcze trudno mi znaleźć taką moją barwę, taką moją własną interpretację, przez to, że jestem jeszcze bardzo nowy w tym, ale już zmierzam w lepszą stronę, że już bardziej się komfortowo w tym wszystkim czuję. A z własną muzyką, no to była bardzo długa droga. Próbowałam różnych w ogóle sposobów, różnej muzyki, że bardziej radiową, bardziej taką baladową, bardziej lejtową, więc ta droga była taka dość trudna, a myślę, że studia bardziej mi uświadomili to, co chcę mówić, co chcę przemawiać do ludzi, bo wcześniej był taki plan, że o, muszę zrobić piosenkę wesołą, żeby fajnie się bawi, można było się bawić pod nią. A teraz nie, teraz jest totalnie inne podejście, co stwarza akurat takie moje brzmienie jako ja. To jest historia, którą chcę po prostu przekazywać ludziom poprzez muzykę, że to opowiadać o pewnych rzeczach, o których na co dzień nie mówimy. I przez muzykę jest mi łatwiej to robić, bo mogę wtedy to ująć w melodię, użyć pewnych instrumentów w piosence, które bardziej podbiją tę atmosferę pewnej historii. No i przede wszystkim zrozumiałam, że śpiewanie to nie jest tylko śpiewanie, to jest też i opowiadanie, i dawanie coś ludziom.
1: Czy zdarza ci się czasem zwątpić w obrany kierunek zawodowy? Jak radzisz sobie z momentami niepewności, które chyba są nieodłączną częścią życia artysty?
0: Czasami tak się zdarza, że jest trudno, ale staram się sobie mówić, że bywa up, down, więc teraz próbuję sobie oświadomić, że no, teraz jest ten down, ale jutro będzie up. No i to mi uspokaja i pokazuje tą realię tej branży, że nie zawsze będzie stabilnie, że zawsze będą takie fale do góry, do dołu, do góry, do dołu. Ja się na to podpisałam, więc muszę się z tym zmierzyć, a innego wyjścia nie widzę i nie wątpię w swoim wyborze, bo uważam, że tym najbardziej czuję się komfortowo i gdyby nie muzyka, no to na pewno nie miałbym pewnych rzeczy, które teraz mam. Bardzo, bardzo dużo rzeczy zawdzięczam muzyce, bo ona otworzyła mi pewne drzwi do pewnych miejsc, gdzie chciałem być i do ludzi, do świetnych ludzi. Nie tylko muzyków, ale po prostu przyjaciół.
1: Jak reagują ludzie, gdy słyszą, że studiujesz wokalistykę jazzową? Czy spotykasz się z romantycznym wyobrażeniem życia muzyka, które niewiele ma wspólnego z rzeczywistością?
0: Gdy mnie pytają, co studiuję, mówię, że no, wokalistyka jazzowa. O, jak ciekawie.

0: no, że wszyscy są bardzo zaskoczeni, że a jest coś takiego w ogóle? Ja mówię, no jest, jest, że myślą, że takich rzeczy się nie studiuje, że mówią, ale to jak to, że skończysz studia i będziesz gwiazdą? Mówię, no nie, to nawet nie tylko polega na tym, to jest też nauka, tak samo jak matematyka, że pewnych rzeczy trzeba się uczyć, jeśli chcesz się w tym edukować. Zazwyczaj są bardzo zaskoczeni i myślą, a śpiewa sobie tam na studiach, nic poważnego nie robi. To jest, i bardzo często o tym rozmawiamy z moimi przyjaciółmi, którzy nawet nie są w branży muzycznej. Oni mówią, mają takie wyobrażenie, że my się nie męczymy tam, że my nic takiego trudnego nie robimy. Robimy, to jest dosłownie ten sam wysiłek, co inni robią na innych pracach, tylko że on jest w innej formie. Jest tak samo dużo tej pracy, jest cały czas skupienie, jest też dodatkowe ocenianie, że to wszystko się robi, że ktoś to musi ocenić. No, ale ta praca po prostu jest inna, jest w innej formie. Ale na pewno mamy co robić. Bardzo chętnie bym, kto na przykład myśli, że zawód muzyka jest prosty, to bym chciał się zamienić życiem, tak na kilka, tak na miesiąc, żeby człowiek musiał sobie tak to spróbować na smak, jak to jest. Bo to jest bardzo ciekawe. Nie mówię, że to jest, o Boże, my jesteśmy biedni, w ogóle nie dajemy sobie rady. Dajemy, jest fajnie. Tylko, że no, nie każdy jest świadomy tego, jak to wygląda. Że to czasami jak jesteś artystą, no to musisz też i śpiewać, i pisać, i być sobie menedżerem. Musisz załatwiać sali, dzwonić tam gdzieś jakieś umowy. Musisz też prowadzić social media, że wszystko jest na tobie, bo nie stać nas na menedżerów jeszcze. Musimy to zrobić sami. Jesteśmy też stylistami, musimy też siebie tam ułożyć włosy, siebie namalować. To wszystko tak w jednym, ale po prostu lubimy to bardzo i dla nas to jest wielka satysfakcja.
1: Na początku kariery wielu artystów musi godzić marzenia z codziennością. Jak wygląda balans między studiami, koncertami, pracą zawodową i życiem prywatnym? Co najczęściej trzeba poświęcić?
0: Swój wolny czas trzeba poświęcić czasami, bo koncerty to nie jest tylko przyjechanie na miejsce, zaśpiewanie i wyjechać. To jest też organizacja tego wszystkiego, próby, załatwianie muzyków, ćwiczyć w ogóle ten materiał, żeby gdzieś wystąpić. Bo to nie jest tak, że przyjeżdżamy z USB i włączamy podkłady, gramy na żywo z instrumentami, co wymaga też pracy dodatkowej, że musimy się spotykać na próby. To też nie jest proste, bo to każdy muzyk ma też inne obowiązki, też ma inne koncerty i musimy to godzić wszystko. Więc czasami trzeba poświęcić swój wolny czas. Czasami bywa tak, że masz cały miesiąc bez dnia wolnego, że masz jakąś próbę czy coś. A praca? To zależy, jaką masz pracę, bo ja akurat mam szczęście, że pracuję też muzycznie, że uczę innych śpiewu. Czasami to jest trudne połączyć, ale zapraszam swoich uczniów zawsze na koncerty, więc bardzo mi miło, kiedy przychodzą też posłuchać mnie, że zobaczyć swego nauczyciela w akcji. Jakby nie ukrywam, że jest to dla mnie jeszcze bardziej stresujące, jak są moje uczniowie, bo później mogą mi powiedzieć, że sfalszowałem tam na koncercie.
1: Gdybyś miał zaprosić czytelników na swój koncert i opisać go bez używania słów muzyka, śpiew i jazz, jak byś to zrobił?
0: Miałem taki pomysł, że chciałbym, żeby te koncerty to było bardziej jak takie przeżycie, jak taki film, jak taka historia, a to bym po prostu, i też medytacja, to bym po prostu powiedział, przyjdź, zamknij oczy i słuchaj.
1: O codzienności studenta wokalistyki jazzowej rozmawialiśmy z Andrzejem Stankiewiczem. Przenosimy się za granicę. Sytuacja po katastrofalnych trzęsieniach ziemi w Wenezueli pozostaje dramatyczna. Organizacja Narodów Zjednoczonych informuje, że od ubiegłego tygodnia kraj nawiedziło już ponad 500 wstrząsów wtórnych, a ratownicy wciąż prowadzą poszukiwania osób uwięzionych pod gruzami. Eksperci podkreślają, że skala zniszczeń jest ogromna, a liczba ofiar może jeszcze znacząco wzrosnąć. Według najnowszych danych liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już 1700 osób. Tylko w ciągu ostatniej doby odnotowano kolejny silny wstrząs o magnitudzie około 4,5. koordynator pomocy humanitarnej ONZ w Wenezueli Gianluca Tindaro przyznał, że służby nie mają wątpliwości, iż bilans tragedii będzie nadal rósł, ponieważ wiele miejsc pozostaje odciętych od świata, a akcje ratunkowe utrudniają kolejne wstrząsy. Skalę katastrofy potwierdzają również dane amerykańskiej agencji kosmicznej NASA. Z analiz wynika, że trzęsienia ziemi uszkodziły lub całkowicie zniszczyły ponad 58 tysięcy budynków. Społeczność międzynarodowa kontynuuje organizowanie pomocy humanitarnej dla poszkodowanych, a do Wenezueli napływają kolejne zespoły ratowników, sprzęt medyczny oraz niezbędne środki do prowadzenia akcji ratunkowej i wsparcia mieszkańców, którzy w ciągu kilku dni stracili domy i dorobek całego życia. To tyle na dzisiaj. Życzę Państwu miłego popołudnia. Natomiast słuchaczom o imieniu Lucyna, Emilia oraz Władysława przesyłamy najserdeczniejsze pozdrowienia imieninowe. Na kolejny program w języku polskim na antenie LRT Klasyka zapraszamy już jutro o 14.30, a powtórki naszych audycji znajdą Państwo na portalu lrt.lt, w dziale Radioteka oraz na wszystkich dostępnych platformach streamingowych. Z Wami była Maryla Żukowska. Do usłyszenia!